O tema go chibio imo nation na ba jama mo bi jio si jio ino isti regional association. Egni ash buk se medag jibo jide shamwako jam saskigam. Ino an ga nish tam haji na padna ski shkosh ke meg na bash shaw go baig at jig skosa da jamu shawa hiya bi so macha jibi da sun hama gani jim sun higina. Yida jam sun hama gudan tawid zi ake meg an ga hando huso jam sun hok. Dan tkaw chine pad ke meg bshisha da bajmak. Agun jide shamwako dahi. That's get that's a CB Chagunjo, Jishayuch, Shashobi, Hojo, yeah, Neo Jishkate, and be him now at Shibish. But they does have me show fireplace, get a jeep now gone, and Shashobi Huyag. Giamago Jija Dutch Fafi, Eastern Castle, and Jigapa Bambi, Jay Hawken, Goha, and Oquad. I'm going to catch a witch, Chadri, as SB Animal Care and Control. I'm going to judge you the Shakojo and Jigosh, Oken, and Mojo, it's Makoj. Odajishim do tego, myślę, że zaogom goś niś nene na niś oś nene na. Min ni was gonna gonna gonna just so nest nene na. Niś ne am baik to just niś no to just go see cha baik is be jaeg jaji go match go hawayo. Min na niś no niś ab to just go se da ne is be jaeg jaji be ta jne apat. Kema go ji da has a EQ, kadochi bio joanji jaji babambi hakoj go hagna got shigo yag jaji hawi gats mag jbe. Bym bitał się nie higien szło. A ogólnie nie szło, bo to dziecko syda, nie bym dostać na haj, musiał ja obi sumo go dzieka. Gieda, co zbić, a ogólnie, że aj, to dygnąć, traditional power. Nic nie mogę dostać, by him nic nie nie nosza, bo to dziecko syda, a ogólnie, musiał ja obi sum. Gie, jak nie sztum do nie nosza, bo się szkiet do dygnął, mam udał męcztok, a ogólnie, bekształ, to dziecko syda, przykubi sum, by him bekształ szop. Agus ydych na nhw jyn da. O da wyd eto was gaeg yn eich sias sias wyd mag o'n agos ag am. A byd siog sgid o'n da byd bambi a gwaith sy'n sgwm i sias nes o. Si byd a bw byd. Gia o ji gyd na gyd na nandwain mag o'n na gyd ji gyd nandwyd sain mag o'n o'n a ish bi a soj. Ago nes siab ydw jis gosod a mwys o'i hew bysyn bi hym nes siab ydw jis gosod a ago psgw bysyn. EU Marine Region Wildlife Board agon si bambi ddaj. Nie hande da search to game guys wa no da chka do gnisha ai men sto Stratton Island station kadash hago da chish nando se magnoit a to chse zo na me tum higa game mag mogu biut sin maga ka ka got someone hago da that print fred at eomarineregion.ca kia hot ja vjo da vas kaigenish ago jabn bi tagnoshin gachin shtina no jbe kopon ham residential school gathering Camp Hesterfield gyda bym byd ag yno ago mwys mwys gymai mwys gymai o bus ymwag ydych chi nyn yn awb i hym y dath ydw jys gos yda gael dda nymys gael ni siosio mwys hwn o sbys ymwys ni siosio bydd ydw jys gos yda ago mwys ydw jy bam hwy gwyag ni a da ni a om dat om nynos gwyd y pwys na mwy a jy wb hwyag o da jy gyn dobma Barbara Trapper yn eich mys yn eich ogwm gos gael mwys ydw jys trwc a shwy yn finance at nymysga.ca Deborah Apache a wych a gwneud yn eich tegyn ni a bam hwy eich roi Kiedy mskawi już jego jeżdżę, tu iść niszczą backstop, niszczą niszczą, bo to dziecko sicza, odejdę ze sports complex. Backstop, że trzeba być, gdy trzeba być tak, no. Ludzie mi nie myślili health and wellness department, tak, żebym być też, jak ujła suni, oga jej mohiłać, niż, niż, na, to dziecko syda, o, mi nogu, że kaya bich som. Ako da odżę Bogu moć, a kończ giepem bich też, go bom tanuić, a ogo niszczą, to dziecko syda, że trzeba być tak, no, żeby im backstop, żeby to dziecko syda, o, musiała jej obi som. A czasie być, ja ptusz na jej odziś, Kiedyś jak pokażę kiedyś, no mój jeda, że gwiazda pusna, kiedy mój jeda, że wiemy, że pusna. Emily Wesley, kiedy mój John, a Jimmy, fan miansko, ma gorzej niż do ich tych. Widma da hi usić, a go mi John, że nie noszę da hi datsa, że su Saint Marie, sino kiedy są gada, że residential school, a go niszczą no bajk, żeby to dziecko się da, przygubi są bichem, niszczę to dziecko się da, a go upubi są. Su Saint Marie, i datsa Ontario. Gehenjiga it's good message and dagun jajit such any a big dano kema gujogan kemagenjiga intergenerational survivors. So when I don't say the magazine gone, well much I'm not there. Big nene no goesh as ni shosh goesh as nishosh goesh as bike. I'm gonna hit one he to the bimbi toga extra down which.